chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po czwarty tytuł w Rzymie. Dziś zagra mecz o finał. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, wszędzie może przelotnie popadać. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Wielkopolsce, 16 na Podlasiu, 17 na Śląsku i Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu. To oczywiście maksymalne temperatury, bo po ranku dość chłodno.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 58584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
7: Jest parę minut po godzinie 6. Meldujemy gotowość do działania. Jest czwartek, 14 maja. Zaczynamy.
8: Kolejny poranek, kolejna szansa na to, żeby ten dzień był po prostu dobry. My w tym pomożemy najlepiej, jak umiemy.
7: No a my startujemy z porcją świeżych hitów. Budzimy miasto i całe okolice. Bądźcie z nami. Bartek Skrajnowski.
8: Patryk Jarmierski.
7: Cześć, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: No i my już sobie już teraz zerkamy w kalendarz. Dzisiaj mamy ważne święta zawodowe, Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty.
1: Ukłony dla wszystkich, którzy dbają o nasze zdrowie. Bez was byłoby krucho, no szczególnie o tej porze roku.
0: Imieniny obchodzą Maciej i Bonifacy. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: A dla całej reszty mamy numer, który postawi was na nogi skuteczniej niż witamina C.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121-828.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Zapraszamy już od 1 maja.
4: Mamy rośliny do twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
5: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Zerkam sobie, co tam słuchacie w naszych gminach. No i proszę bardzo, w Kruszynie szykuje się wielki rodzinny piknik ekologiczny.
1: Już jutro, 15 maja od 15 będą warsztaty, robotyka, VR, koncerty i masa atrakcji dla dzieciaków.
0: No czyli jak pójdziemy na godzinę, no to wrócimy po zmroku z watą cukrową i sadzonką pod pachą.
1: I jeszcze dziecko ci tłumaczy, jak działa energia z wiatru.
0: No mnie rozwaliło połączenie ekologii z robotyką i kinem plenerowym.
1: Plus konkursy, nagrody i jedzenie od rodziców, więc wiadomo, kolejki będą konkretne.
0: Piknik ekologiczny, no brzmi spokojnie.
1: A potem się okazuje, że pół gminy siedzi tam do wieczora.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
2: Po reklamie.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Północ i centrum z alertami, dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni. Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
2: To najprostsze było ogólnie.
3: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka. Był e-mail.
4: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
1: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź się do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
5: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca na północy i na południowym wschodzie, ale głównie pod koniec dnia. Poza tym deszczowo, możliwe burze z gradem. Dziś już nieco cieplej, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie nawet 20 stopni. W centrum 16, na północnym zachodzie do 14.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
8: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał, i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
2: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansy na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
9: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył te sytuacje. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
2: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty, o 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła z tonu. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alaves 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
0: Reklama.
10: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
11: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: No i mamy parę minut po godzinie 7, 7 stopni, mokro, chłodno, no nie rozpieszcza nas ten maj.
3: Ale słuchaj, prognoza daje nadzieję. Ma być 16 stopni i choć teraz słońca nie widać, to po południu ma szansę się przebić.
2: No trzymamy synoptyków za słowo, skoro ma być cieplej, no to już teraz podbijamy temperaturę hitami, no słuchajcie nas.

0: No to jest dobra wiadomość dla kierowców. Ceny paliw lekko spadły względem poprzedniego tygodnia.
1: I od razu człowiek inaczej patrzy na trasę do pracy. No nawet korki mniej bolą.
0: Benzyna i diesel taniej, chociaż w Kujawsko-Pomorskim Autogaz nadal trzyma wyższą cenę niż w wielu regionach.
1: Czyli niby oszczędzasz, ale no nie za bardzo. Ważne, że chociaż rachunek przy kasie trochę mniej strasz.
2: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Liska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wysz, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
4: Zapraszamy już od 1 maja.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Ogromne sukcesy sportowe Heleny Brzezińskiej z Włocławka oraz dziki coraz śmielej kroczą po ulicach miasta. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
6: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci buchtowanych trawników, wywróconych koszy w pergolach, wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci, i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik.
5: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka. Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.
7: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej, i dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych.
5: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mówi Helena Brzezińska, zawodniczka Żak Wocławek.
8: 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
5: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka systematyczna praca. Jej trener podkreśla, że zawodniczka mimo niepełnosprawności trenuje dokładnie tak samo jak inni. Mówi Leszek Kubicki, trener Żak Wocławek.
9: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór.
5: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnością zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji. 5 medali przywiezionych do Wocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę.
0: Słuchacie Pulsu Wocławka.

0: No to teraz taki szybki rzut oka na Włocławskie ulice. No i niestety trochę tych utrudnień dzisiaj jest.
1: Zwężenia między innymi na Wiejskiej od Ronda Kokoszka do Żeromskiego, Królewieckiej, Kruszyńskiej przy Kujawskiej, Chmielnej, Maślanej, Polnej, Zielnej, Noakowskiego, Jasnej i na Alei Jana Pawła II.
0: Do tego utrudnienia dla pieszych między innymi na Cygance, Barskiej, Armii Krajowej, Żytniej, Robotniczej, Świętego Antoniego, Mielencińskiej czy też Wiejskiej.
1: Czyli teoretycznie łatwiej powiedzieć pół miasta. No i przypominamy o większych zamknięciach w centrum. Cały czas zamknięte między innymi Zduńska, Jagiellońska, Zielony Rynek i część Królewieckiej przy skrzyżowaniu ze Zduńską. No i oczywiście 3 maja dalej w przebudowie, więc warto doliczyć sobie kilka minut więcej.
2: Reklama. Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie nie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
2: Uwielbia jeść banany.
1: To nowy lokator zoo w Opolu. Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
1: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
4: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
1: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
2: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
1: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północnym zachodzie do 14 stopni, na południowym wschodzie nawet 20, w centrum 16. Będzie pochmurno z przejaśnieniami, deszczowo, miejscami możliwe też burze z gradem.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni coraz bliżej wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu kluczowego dwumeczu z Austrią biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 26-25. To dopiero połowa drogi do celu, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
8: To jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pewne skupienie i koncentracja na określonym celu.
7: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Już tylko Jagiellonia Białystok może zagrozić Lechowi Poznań w walce o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. To dlatego, że w zaległym meczu z bezpośrednim rywalem z czołówki Rakowem Częstochowa wygrała wczoraj 2-0. Szkoda, bo byliśmy w tym meczu lepsi, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
9: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. W piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety i dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
7: Z walki o mistrzostwo wypisał się wczoraj także Górnik Zabrze, jedynie remisujący w Gdyni z Arką 0-0. Jest konkretna oferta dla Roberta Lewandowskiego i to obłędna, bo saudyjski klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić naszemu napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry. Kapitan naszej kadry wciąż nie zdecydował, czy zostanie w Barcelonie, czy zmieni klub. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju WTA. W Rzymie po kapitalnym meczu wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1-6-2. O finał zagra dziś wieczorem z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szalony etap w Giro d'Italia. Na trasie 5. odcinka mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
10: Reklama.
6: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
11: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
10: Po reklamie.
12: No i jest, par minut po godzinie 8 i za kilka minut zajrzymy sobie do statystyk ZUS-u. No słuchajcie, dane dotyczące L4 są naprawdę ciekawe i warto im się przyjrzeć.
13: Sprawdzimy, na co najczęściej chorujemy i co z tego wynika. Ważny temat dla każdego pracownika i szefa.
12: Szczegóły już za moment, a teraz muza, po której na pewno nie będziecie chcieli iść na chorobowe.

0: No to teraz uwaga, bo to wcale nie są żarty. Ponad 2 miliony dni absencji w samym Kujawsko-Pomorskim przez problemy psychiczne. Najczęściej wysiadają osoby między 40 a 50.
1: Czyli ci, którzy trzymają ten cały interes na plecach. Dzieci, dom, praca, a do tego rosnąca presja. ZUS mówi, że o 20% wzrosła też liczba zwolnień przez problemy ze snem.
0: No nic dziwnego, jak człowiek w nocy zamiast spać, to liczy w głowie, czy zdąży z raportem na rano.
1: Niby zdrowie psychiczne to już nie jest tabu, ale jak idziesz na L4 na miesiąc, bo masz, nie wiem, dość, to w pracy i tak patrzą na ciebie, jakbyś poleciał na Malediwy. A to po prostu walka o to, żeby rano w ogóle wstać z łóżka. Także dbajcie o siebie, a my lecimy z muzyką. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
3: Radio Wolfsburg. Po polsku.

0: No i dzisiaj jest Wielki Czwartek dla włocławskiej koszykówki. Łukasz Pszczółkowski staje przed mediami, żeby wyjaśnić, dlaczego ten sezon to jest jedna wielka klapa.
1: Prawda jest bolesna. Brak playoffów, brak Pucharu Polski, brak Europy.
0: No ale kibice też sprawdzili, co tam słuchacie. No w oświadczeniu majątkowym prezesa.
1: A w oświadczeniu majątkowym pusto. Ani starej Toyoty, ani nowej fury, choć sponsorzy klubu to przecież giganci motoryzacyjni.
0: No kibice są bezlitośni. We Włocławku koszykówka, no przecież to nie jest tylko sport. To są emocje, które czasem wybuchają, no, przy oświadczeniach majątkowych.
1: No dokładnie. Możesz zarabiać i 20 tysięcy, byle Anvil był na szczycie. Ale jak lądujemy na dnie tabeli, to każdy grosz prezesa kłuje w oczy.
0: No to co, szykuj się popcorn, bo konferencja prasowa już dzisiaj o godzinie 12.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, ratownicy z całej Polski przyjadą do Lipnej Skępego na wyjątkowe mistrzostwa.
1: I tam nie będzie czasu na zastanawianie się przy kawie. Liczą się sekundy i szybkie decyzje.
0: Organizatorzy zapowiadają najbardziej realistyczne scenariusze w historii tych zawodów, no nawet będą nocne akcje ratunkowe.
1: Czyli trochę jak taki film akcji, tylko tutaj wszystko opiera się na prawdziwych sytuacjach. Mocna sprawa.
2: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Zapraszamy już od 1 maja.
4: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
1: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
3: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
1: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam Kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1-2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
5: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o to, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje. Ja w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc no tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
4: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim 3-setowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
6: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić, co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może ich chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
4: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro przy polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić już jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonujący wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City i wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alaves 0-1, a we Włoszech pokrojowy puchar sięgnął Inter, pokonując w finale Lazio 2-0.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pochmurno i deszczowo, możliwe też burze z gradem. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 w centrum i nawet do 20 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie.
3: Czwartek to już jest taki moment tygodnia, kiedy człowiek mentalnie jest już trochę bliżej weekendu niż poniedziałku.
4: I bardzo dobrze. Dlatego dokładamy muzykę, humor i lecimy razem dalej.
3: Jest po dziewiątej.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to już za chwilę, już za moment będzie na pewno wielkie poruszenie na Placu Wolności. No targi pracy 2026 ruszają za moment. Włocławek i powiat włocławski, no szukają rąk do pracy.
1: To wszystko dziać się będzie w cechu rzemiosł różnych. To miejsce z tradycją, więc może i praca będzie solidna. Jak ktoś mieszka w regionie, to nie ma lepszej okazji, żeby sprawdzić, kto teraz płaci najlepiej.
0: No co, start o godzinie 10, dokumenty, aplikacje w dłoń i pokazujemy się z najlepszej strony.
1: Dokładnie. Zamiast narzekać na bezrobocie, sprawdźcie, co oferują lokalne firmy.
0: Tylko nie bierzcie wszystkich krówek ze stoiska naraz. No zostawcie też coś dla innych. Słuchacie najlepszego radia w całym regionie.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.

0: No muszę przyznać, seniorzy z klubu Sami Swoi Witoldowie naprawdę nie zwalniają tempa.
1: Od marca regularnie ćwiczą, jeżdżą na koncerty i biorą udział w różnych warsztatach.
0: No czyli kiedy my marudzimy po pracy, oni lecą na operetkę albo czerwone gitary.
1: Jeszcze mają więcej energii niż połowa internetu po trzeciej kawie.
0: No co, podoba mi się to hasło. W zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Tam to nie jest hasło, to jest plan dnia.
0: Były koncerty, wyjazdy do Torunia, warsztaty.
1: A teraz jeszcze interaktywne centrum fajans. No grafik bardziej napięty niż nie u jednego influencera.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9 przez 7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek, 8:17, sobota 8:13.
3: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12. Po reklamie.
4: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: po polsku.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: No i proszę bardzo, naukowcy stworzyli drony, które uczą się od pszczół i same wracają do bazy bez GPS-u.
1: Serio, zapamiętują otoczenie, dokładnie tak jak robią to same pszczoły i wracają do ula.
0: No czyli mały dron lata sobie po szklarni
1: i nie potrzebuje wielkiego komputera ani satelitów nad głową.
0: No najlepsze jest to, że cały ten system zajmuje mniej pamięci niż jedno zdjęcie w telefonie.
1: Pszczoły właśnie dostały status konsultantek technologicznych.
0: No i co? I za chwilę pewnie magazyny i hale będą pełne takich mini dronów.
1: I oby tylko nie zaczęły bzyczeć nad głową o 6 rano.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
5: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
0: Zapraszamy już od 1 maja.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
2: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
3: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
2: Pracownicy obawiają się zwolnień.
4: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
2: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
5: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
6: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
2: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
1: Nowy premier Węgier, Péter Moziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. W całym kraju przelotny deszcz i miejscowe burze. Zagrzmi głównie w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 10 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
0: Po reklamie.
10: No dobra, energia na ten poranek sama się nie zrobi, więc bierzemy sprawy w swoje ręce.
11: Głośniej radio, trochę uśmiechu i od razu ten dzień wygląda lepiej.
10: No to co, jedziemy dalej z muzyką i dobrym klimatem.

0: No w Brześciu Kujawskim szykuje się Noce Muzeów w klimacie, którego długo się nie zapomni.
1: Już jutro wieczorem Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w miejsce pełne historii, światła i nocnego zwiedzania.
0: I właśnie o tym więcej opowie dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury Agata Kubajka.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Widzimy się w piątek, 15 maja od godziny 18:30. Mamy dla Was przygotowane specjalne atrakcje. Spotkacie podczas zwiedzania nietudzinkowe postacie. Władysława Łokietka, księżną Eufrozynę i jeszcze wielu znamienitych gości. Dostaniecie do rozwiązania wiele ciekawych, interesujących zagadek. Będziecie musieli zajrzeć w najbardziej odległe kąty i zakamarki naszej wystawy multimedialnej. Zapraszamy Was serdecznie. Nie zabraknie także degustacji pyszności. Nie lękajcie się i przybywajcie na zagadkową Noc Muzeów z wahadłem czasu.
1: Tam zawsze coś się dzieje. No ale Noc Muzeów to już jest totalnie inny poziom.
0: No człowiek wchodzi niby na chwilę,
1: a wychodzi 2 godziny później, bo jeszcze warsztaty, wystawy i rozmowy na korytarzu. Także serdecznie zapraszamy do Brzeskiego Wahadła.
3: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Targi pracy 2026. Zbliża się noc muzeów w Brzeskim Wahadle oraz Urzędzie Marszałkowskim podpisano 27 umów. Patryk Jarmierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP organizują Targi Pracy 2026. Wydarzenie odbędzie się jutro, 15 maja, w sali Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławku i rozpocznie się o godzinie 10. Targi skierowane są zarówno do pracodawców poszukujących nowych pracowników, jak i osób szukających zatrudnienia z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami oraz złożyć dokumenty aplikacyjne. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło. Mówi Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
3: Program Brzeskiej Nocy Muzeum będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia. Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisano 27 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 64 miliony złotych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury społecznej, budowę ścieżek rowerowych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej. Jednym z największych projektów będzie utworzenie Centrum Terapeutycznego dla osób z autyzmem przez Fundację Dom Niebieskich Tulipanów. Dofinansowanie otrzymały także projekty związane z centrami integracji międzypokoleniowej, rozbudową tras rowerowych oraz wsparciem dla osób niesamodzielnych. Urząd Województwa podkreśla, że realizacja programu regionalnego przebiega bardzo sprawnie, a wartość podpisanych dotąd umów przekroczyła 5,4 miliarda złotych.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i nie ma co ukrywać, to był bardzo udany czwartkowy poranek. Dzięki, że byliście razem z nami na najlepszej fali w regionie.
1: Spokojnego dnia dla wszystkich słuchaczy.
0: Ze mną się jeszcze za chwilę słyszycie. Moim gościem w tym studiu będzie Damian Piwoński, Cabano.
1: A ja się z wami żegnam i do usłyszenia jutro. Patryk Jaremierski.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
4: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
5: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
4: W prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
5: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
4: No co, chodzimy do gry?
5: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzemiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
2: Trwają intensywne prace naprawcze.
1: Mówi Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji, podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
1: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
4: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
1: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół przewaga chmur, możliwy przelotny deszcz, miejscami też burze, zwłaszcza w centralnej i północnej Polsce. Na termometrach 12 stopni na północnym zachodzie, 16 w centrum, 20 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
7: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
8: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
7: Ostatni raz spotkaliśmy się około rok temu.
8: Rok temu.
7: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
8: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
7: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
8: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy. Disco polo, bo nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie, wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
7: niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?
8: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
7: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał? Co będzie zawierał? Jak
8: utwór
7: to będzie
8: nazywa się Niebezpieczna. Jest to mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co? No refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko, no i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
7: No to w takim razie zaprośmy na premierę twojej najnowszej piosenki.
9: Serdecznie zapraszam do przesłuchania mojego najnowszego kawałka Niebezpieczna.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: przyciąganie.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
4: A my już teraz wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem cały czas jest Damian Piwoński, czyli Cabano.
5: To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
6: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa. Jest trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy, a to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia. Mhm.
5: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
6: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem już po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
5: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
6: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. Ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie? W studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi. Pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, a lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
5: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze było jakieś tam kontrowersje.
6: Hip-hopolo.
5: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych. Mhm. Jakie one są?
6: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład, nie miałem jakąś tam fajną nawijkę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać. Mhm.
5: Trzeba być otwartym. A to jest taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
6: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
5: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
6: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny, więc nie było to problematyczne w ogóle.
4: Tutaj postawmy sobie małą kropkę i wracamy do was po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Cały czas w studiu radiowym Damian Piwoński, Kabano.
2: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
3: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. Przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę, jak przejedziemy się do nas do studia. Pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
2: Ale jest cię ciężko zrobić taką muzę?
3: Zależy, bo niektórzy mają jakieś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
2: Chętnie. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo, no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
3: Zależy, jak do tego podchodzić. To będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie, no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
2: A jeżeli chodzi o tekst?
3: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki
2: żebyśmy
3: do zapamiętania.
2: Się bawili wszędzie.
3: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: Tutaj robimy sobie małą pauzę i wracamy do was za parę minut.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: tracę wszystko, co mam.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocja w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
1: Po reklamie.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Bartek Skrajnowski, a moim gościem jest Damian Piwoński, czyli Kabano.
2: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
3: Premiera jest już 14 maja. Na wszystkich platformach będzie, na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
2: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek Disco Polo od ciebie wyjdzie trochę więcej.
3: Mam taką nadzieję.
2: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok, powiedzmy, do przodu?
3: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują, bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
2: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
3: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół Mik też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne do ucha.
2: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
3: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany, ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
2: Taka, chyba taka muzyka disco polo to aż się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
3: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepsze niż rap, szczerze.
2: To w takim razie dziękuję ci za rozmowę.
3: Dzięki wielkie, dziękuję również.
2: Moim i państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano.
3: Do usłyszenia.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
2: Znaczy, czekałam 2 godziny.
3: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
2: To już kilka dobrych godzin.
3: No.
2: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
4: No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
1: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
5: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
1: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynaczek.
6: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
7: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
6: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
8: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
6: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
1: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce i chmury na przemian, przelotny deszcz wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski. Po południu możliwe burze z gradem, a na termometrach od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 stopni w centrum i 20 na Podkarpaciu.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 663.
9: Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: Jesteśmy po 12 i rozpoczynamy popołudnie na najlepszej fali w regionie. O czym dziś będziemy mówić? Oczywiście o Nocy Muzeów także, bo coraz bliżej, to już pojutrze. Za chwilę sprawdzimy, co nas czeka w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
2: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Moi drodzy, pojutrze noc muzeów. W naszym regionie naprawdę bardzo dużo atrakcji, także w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Co tam ciekawego? No to posłuchajmy.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Widzimy się w piątek, 15 maja, od godziny 18:30. Mamy dla Was przygotowane specjalne atrakcje. Spotkacie podczas zwiedzania nietudzinkowe postacie Władysława Łokietka, księżną Eufrozynę i jeszcze wielu znamienitych gości. Dostaniecie do rozwiązania wiele ciekawych, interesujących zagadek. Będziecie musieli zajrzeć w najbardziej odległe kąty i zakamarki naszej wystawy multimedialnej. Zapraszamy Was serdecznie. Nie zabraknie także degustacji pyszności. Nie lękajcie się i przybywajcie na zagadkową Noc Muzeów z wahadłem czasu.
0: Za moment wracamy do grania, ale dziś będziemy mówić o tym, co warto zobaczyć podczas Nocy Muzeów nie tylko w Brześciu Kujawskim czy Włocławku, ale wyjedziemy też dalej chociażby do Płocka i Torunia, bo tam również prawdziwe perełki. A w tej godzinie nie zabraknie też informacji z naszego regionu.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie. Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram, Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
2: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
6: Po polsku.
7: Gdy

0: Reklama.
1: Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Dziś premiera nowego utworu Damiana Piwońskiego oraz znaczące zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo, mówi Damian Piwoński, producent muzyczny.
3: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka. Piosenka wychodzi 14 maja, będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroszeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję. Mówi Damian Piwoński.
3: To ogólnie robię z tą piosenką. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna,
3: sprasowany
4: dobrze
3: już.
4: Wyglądamy na zdjęciach.
3: Miałem lekki kata.
4: Przyspieszasz bicie mego serca.
3: No, to są wokale. Teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. To jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone.
2: Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski. Mówi Marek Wojtkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim.
5: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym, objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Sporo mówimy o tym, co w naszym regionie wydarzy się w weekend, ale nawet dziś tych wydarzeń jest całkiem sporo. Na przykład spotkanie z człowiekiem, który zdobył dwa bieguny. Z polskim podróżnikiem Markiem Kamińskim. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Konkretnie to w sali kameralnej dziś o godzinie 17. I co ważne, wstęp jest darmowy, wolny. Dziś o godzina 17, biblioteka przy Warszawskiej we Włocławku i spotkanie z podróżnikiem Markiem Kamińskim.
1: Reklama.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
1: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
4: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
3: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
1: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z sanockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywał od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą, z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16, na północnym zachodzie od 12 do 14, najchłodniej nad samym morzem do 10. Burze możliwe dziś po południu, a na razie słońce i chmury na przemian i możliwy przelotny deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 58584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 13:00, czwartkowe popołudnie. Za moment zajrzymy sobie do kalendarza, powiemy o filmowej rocznicy, dzisiaj urodziny kultowej polskiej komedii. Sprawdzimy też, w co inwestujemy swoją kasę.

0: 14 dzień maja, kochani, oczywiście czwartek, do lata pozostało nam 37 dni, ale wiosna to jakoś tak odpoczywa ostatnio, nie? Może ma urlop, albo jest na L4. Jeśli chodzi o święta nietypowe, dzisiaj mamy Dzień Farmaceuty, no to wszystkich farmaceutów serdecznie pozdrawiamy. Ja podziwiam naprawdę szczerze, bo niejednokrotnie widziałem, jak w aptece była sytuacja, że ktoś prosił. No ten lek, co się tak na K nazywa, jest w czerwonym opakowaniu. I wtedy farmaceutka wyciągała lek na W w niebieskim opakowaniu. A ten pacjent, pacjentka, dokładnie o ten mi chodziło. No magia, jak oni to robią. Wracamy do grania.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
5: Po reklamie.

0: zajrzyjmy sobie jeszcze do kalendarium. 14 dzień maja to rocznica premiery jednego z najbardziej kultowych polskich filmów. Filmu z czasów, kiedy potrafiliśmy jeszcze robić komedię.
1: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
0: Seks Misja kończy, uwaga, 42 lata. Pomysł na wieczorny seans i już chyba ogarnięty, nie? Wracamy do grania.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek, ulica Smolna 6.
2: Po reklamie.

0: co inwestują Polacy? Uwaga, dwa pierwsze miejsca to nieruchomości i złoto, ale ponoć ostatnio w trendzie jest inwestycja w różne złoża naturalne, albo też akcje spółek, które zajmują się złożami naturalnymi. No ja też tak robię. Co miesiąc przeznaczam swoje pieniądze w gazownie, elektrownie i miejskie wodociągi.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
4: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
1: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
1: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
3: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
1: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę. To Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda dziś umiarkowana, bo trochę słońca i trochę chmur, przelotne deszcze możliwe wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski, ale możliwe także burze z gradem. Na termometrach od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 stopni w centrum, do 20 na Podkarpaciu, najchłodniej nad morzem do 10 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Komfort zaczyna się najbliżej ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
9: Porek. Reklamie.
10: Jesteśmy po 14, moi drodzy, co z tym Anwilem? Po kompletnie nieudanym sezonie, po braku nawet ćwierćfinału, po braku awansu na turniej o Puchar Polski. Będziemy sobie o tym rozmawiać za moment, bo dziś odbyła się konferencja prezesu klubu koszykówki Włocławek. Filip Baćkowski, kłaniam się nisko. Oczywiście przede wszystkim w tej godzinie mnóstwo muzyki.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie, natomiast to delikatnie mówiąc nie był najlepszy sezon dla Anwilu Włocławek. Jeden z trzech najgorszych w historii klubu. Dziś prezes Łukasz Pszczółkowski na konferencji prasowej, na której oczywiście nas nie zabrakło, przeprosił kibiców, powiedział, że bierze pełną odpowiedzialność, ale jednocześnie wspomniał, że wszystkie problemy zaczęły się od odejścia poprzedniego trenera, na co klub nie do końca miał być przygotowany. W każdym razie Łukasz Pszczółkowski przeprosił kibiców i powiedział, że oddaje się do dyspozycji właścicieli klubu, czyli w dużej mierze miasta. Decyzję poznamy w ciągu kilku najbliższych dni. Więcej szczegółów dotyczących tej konferencji, więcej szczegółów sytuacji w Anwilu Włocławek znajdziesz tam, gdzie najwięcej informacji z całego naszego regionu, czyli już dziś na portalu www.kujawy.info.
1: Reklama.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest mój imiennik, Patryk Nowakowski, reżyser nadchodzącego spektaklu pod tytułem Wielebni. Na początek proszę opowiedz nieco więcej szczegółów na temat tego właśnie spektaklu. O czym on właściwie jest?
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
1: To teraz mam takie pytanie bardziej o twojej pracy. Jakimi wyzwaniami spotykasz się jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi, bo spektakl żyje tyle czasu, ile razy widownia przychodzi go oglądać. Więc punkt widzenia widza dla reżysera zawsze powinien być istotny. A warsztatowo zespół rozwija się pięknie. Teatr Ludzi Upartych, pomimo tego, że istnieje od 75 lat, wskakuje już w tej chwili oficjalnie na nowe tory. Rozpoczęliśmy niedawno, bo pod koniec kwietnia, wspólnie z Moniką Budzeń, już dyrektor Teatru Impresaryjnego, gdzie Uparci mają swój dom, serię warsztatów rozwijających możliwości twórcze zespołu zatytułowane Przebudzenie aktora w teatrze współczesnym, bo teatr to żywy organizm. Teatr nie może, zwłaszcza teatr amatorski, nie może być skupiony tylko na próbach, tylko na graniu spektakli. Żeby istnieć dalej, musi się rozwijać, a w tej chwili rozwój osobowościowy, ale też rozwój aktorski w teatrze jest pięknie możliwy i pięknie realizowany poprzez pedagogikę teatru, której wiele dotknąłem, z której wiele zaczerpnąłem i czerpię cały czas, nie tylko na instruktorskim warszawskim Teatrze Ochoty, ale na podyplomowych studiach reżyserskich we Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych, więc teatr w tej chwili stawia nie tylko na przygotowywanie nowego repertuaru, ale też i na rozwój osobowościowy. I to jest piękne, bo teatr tak naprawdę jest miejscem, teatr amatorski, Wrocławski Teatr Impresaryjny jest miejscem, gdzie ludzie nie posiadający tak naprawdę kierunkowego, zawodowego wykształcenia aktorskiego mogą, czy to w formie warsztatowej, czy w formie obecności w amatorskich grupach teatralnych, zaistnieć na scenie, ale też rozwijać siebie poprzez kontakt ze sceną, poprzez kontakt z innymi ludźmi, poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką. I na tym właśnie polega wyjątkowość Włocławskiego Teatru Impresaryjnego, że jest otwarty na osoby nie tylko z kręgu zawodowców, ale otwiera się na ludzi, którzy poszukują dla siebie formy realizacji przez sztukę. Nie jest oczywiście też tak, że każdy, kto przekroczy próg teatru, czy każdy, kto przyjdzie na warsztaty, od razu znajduje sobie miejsce w Teatrze Ludzi Upartych. To też jest kwestia naprawdę bardzo odpowiedzialnej pracy instruktorskiej, kierowniczej, reżyserskiej mojej. Trzeba tutaj naprawdę mieć zmysł obserwacji, dobre podstawy psychologiczne, pedagogiczne do tego, żeby ludzi motywować i spośród często gęsto kilkunastu osób wyłowić te, które mają predyspozycje do tego, żeby dalej scenicznie już w zespole teatralnym się rozwijać.
1: Tak pięknie opisałeś słowami swoją pracę, że pozostaje na koniec jeszcze kwestia dat. Kiedy premiera spektaklu wielebni.
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Patryk Nowakowski, reżyser spektaklu Wielebni.
0: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: sprawdzam sobie kalendarium, kochani. Właśnie 14 maja 1922 roku polska reprezentacja w piłce nożnej rozegrała pierwszy mecz przed własną publicznością. No i przegraliśmy. Przegraliśmy z Węgrami 0-3. No zobaczcie, tyle się pozmieniało, ponad 100 lat minęło, a forma cały czas ta sama.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Elbud Wysz, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wysz, Włocławek, Pogodna 9 przez 7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
3: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie.

0: Fun de Paris, oui, c'est ça. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
1: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
6: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
1: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
6: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić.
1: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie.

0: urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Wiktoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78.
1: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
2: Po reklamie.
3: Kilka minut po 15:00. W tej godzinie wrócimy jeszcze do tematu nocy muzeów w naszym regionie. Nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic. Filip Waćkowski. Cześć!

0: Pojutrze Noc Muzeów. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, co dzieje się chociażby w Brześciu Kujawskim, a we Włocławku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oczywiście włącza się do akcji i będzie czynne, otwarte od 19 do 23. Za darmo wtedy będzie można wejść do wszystkich placówek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, czyli gmachu głównego Przysłowackiego. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, tam jest lepszy fajans niż w Skarbcu Fajansu. Oprócz tego oczywiście Muzeum Etnograficzne, Muzeum Historii Włocławka i zbiory sztuki przy Zamczej 10/12. Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w najbliższą sobotę od 19 do 23.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już jutro premiera spektaklu Wielebni. W Chemiku odbył się Dzień Kebaba oraz ważna informacja dotycząca terminu pikniku ekologicznego w Kruszynie. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W piątek we Włocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Mówi Patryk Nowakowski, reżyser spektaklu Wielebni.
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne. Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe błyszki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem. Piątek we Włocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński. Mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych.
3: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? Chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również...

0: Również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj, w tych grządkach u nas, w koło nas, że tak powiem.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy. Mówi Sylwia Wojtczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą, jakie surowce są wkładane do środka. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości, no i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek, pomidor.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, termin 12. rodzinnego pikniku ekologicznego w Kruszynie został przełożony z dnia jutrzejszego na 12 czerwiec tego roku. Program pikniku nie ulegnie zmianie. Wójt gminy Wocławek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Polskich Noblistów w Kruszynie zapraszają gorąco wszystkich mieszkańców. Piknik odbędzie się o godzinie 15.
4: Słuchacie Pulsu Wocławka.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
0: Po reklamie.

0: Co ciekawego dzieje się we Wrocławku, zajrzyjmy do Galerii Sztuki Współczesnej, bo tutaj w najbliższą niedzielę warsztaty Kogucik. Zainteresowani zmierzą się z picassowską malaturą i będą eksperymentować z różnymi kształtami kogucików. Uczestnikom zostanie przedstawiony przejawiający się w polskiej kulturze motyw koguta, a także symboliczne jego znaczenie. Dodatkowo warsztaty nawiążą do włocławskiego dziedzictwa pikasiaków, czyli fajansowych naczyń i obiektów dekoracyjnych ozdobionych abstrakcyjnymi wzorami. Więcej szczegółów znajdziecie chociażby na stronie włocławskiego ratusza.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, komunię, urodziny lub spotkanie firmowe? Wybierz Victoria Sale Bankietowe w Szpiegowie. Przepyszne jedzenie, urzekający klimat oraz kompleksowa i profesjonalna organizacja. Sprawimy, że Twój dzień będzie idealny. Zarezerwuj termin już dziś albo daj się skusić na organizowaną przez nas 11 lipca niepowtarzalną imprezę Wesele bez pary młodej. Gwarantujemy niesamowitą zabawę w klimacie PRL, ucztę dla podniebienia i wiele innych atrakcji. Dołącz do nas na Facebooku Victoria Sale Bankietowe Szpiegowo lub zadzwoń 54 254 16 78. Tylko w salonach optycznych Drabczak 30% rabatu na markowe oprawy okularowe. Drabczak. Szczegółowe pomiary i badania wzroku. Najwyższej jakości soczewki okularowe i markowe oprawki. Drabczak to zaufanie, bo to ponad 70 lat doświadczenia w dziedzinie optyki i optometrii. Promocje w salonach optycznych przy ulicy Kaliskiej 7, Kaliskiej 94 oraz Rzemieślniczej 1. Serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski. Będą animacje i zabawy dla dzieci. Wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
2: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
1: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
3: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
4: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać, i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
3: A to jest wciąż w powijakach.
1: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocheretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
2: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
5: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
1: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda dziś zawiesista, niepewna, bo mamy słońce, ale mamy też chmury. Do tego możliwy jest do końca dnia przelotny deszcz, a nawet burze z gradem. Najcieplej na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16 i to jest temperatura w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: Reklama.
9: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
10: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
11: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 16:00. W tej godzinie zdradzimy, kto będzie gwiazdą albo jakie będą gwiazdy, bo to liczby mnogiej włocławskich juwenaliów i kiedy dokładnie ta impreza się odbędzie. Filip Waćkowski, kłaniał się nisko, witajcie, cześć.
13: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, poznaliśmy gwiazdy tegorocznych akademikaliów, czyli Włocławskiego Święta Studentów. Główna impreza 23 maja na włocławskich bulwarach. A wtedy na scenie wystąpi zespół Morales, pojawi się też raper BRO, raper i autor popowych też utworów, a kolejną gwiazdą będzie Sarius, czyli również jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. To 23 maja na włocławskich bulwarach.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili, wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia, idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie, głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
4: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Po reklamie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę. Oraz nasz powiat zajął wysokie miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren. Mówi starszy kapitan Joachim Zeffert, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 we Włocławku.
2: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
1: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy włocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Włocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat włocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat włocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński.
0: To jest Puls Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tematu Anwilu Włocławek. Tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj odbyła się konferencja prasowa prezesa klubu koszykówki Łukasza Pszczółkowskiego, który przeprosił kibiców i oddał się do dyspozycji właścicieli. Tłumaczył, że klub popełnił błędy, zwłaszcza po odejściu poprzedniego trenera. Więcej szczegółów znajdziesz na www.kujawy.info. Tam wszystkie wiadomości z tej właśnie konferencji poświęconej Anwilowi Włocławek.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nieznana substancja w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Janik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja. Urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
2: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć i którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
1: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Janik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie 2 półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Zoraną Cirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, tam też najpogodniej. W pozostałej części kraju przeważnie do 16 stopni i przelotny deszcz, bo wszędzie słońce i chmury na zmianę. Możliwe także burze z gradem. Najchłodniej dziś nad samym morzem, do 10 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
9: Zapraszamy już od 1 maja.
10: Po reklamie.
11: To już po 17:00 czwartkowe popołudnie pełne hitów i hitów w tej godzinie nie zabraknie, bo wrócimy jeszcze do tematu Święta Województwa, bo dziś wspominałem o tym, kto wystąpi na włocławskich juwenaliach, a znane są też gwiazdy Święta Województwa. W tej godzinie powiemy też o utrudnieniach na drogach Włocławka.

0: Gdzie spodziewać się utrudnień na drogę włocławkę? Oczywiście most stalowy, tutaj cały czas wahadełko, oczywiście skrzyżowania 3 maja z Przedmiejską Piekarską i Zapieckiem, no i oczywiście Jagiellońska. Tutaj największe utrudnienia, ale zwężenia spotkamy też na Wiejskiej, niedaleko Ronda Kokoszka, na Chmielnej, Maślanej, Zielnej czy Noakowskiego.
1: Reklama. Elbud Wyż, firma z ponad 25-letnim stażem na włocławskim rynku, zaprasza na wielką wiosenną wyprzedaż do 50%. W ofercie akcesoria łazienkowe, umywalki, sedesy podwieszane, baterie kuchenne i łazienkowe, klamki drzwiowe i wiele innych. Zapraszamy do negocjacji cen produktów nieobjętych promocją. Elbud Wyż, Włocławek, Pogodna 9/7. Telefon 54 236 92 32. Zapraszamy poniedziałek, piątek 8-17, sobota 8-13.
2: Komfort zaczyna się najbliżej Ciebie. Bielizna damska i męska od polskich producentów czeka. Gdzie? W sklepie Emma. Idealnie dopasowane? Tak. Również specjalizujemy się w dużych rozmiarach. Zapraszamy, ulica Rysia 8, wejście od strony bezpłatnego parkingu. Znajdź nas w social mediach, Facebook i Instagram. Bielizna Emma. Emma. Poczuj różnicę od pierwszego założenia.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego Święta Żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

0: Znamy gwiazdę włocławskiej edycji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kto pojawi się na scenie i kiedy? Za niecały miesiąc, na początku sierpnia, dokładnie 7 sierpnia, odbędzie się Święto Województwa na bulwarach i zagrają Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Tede, Piotr Rogucki, czyli dawniej zespół Koma, René Jusis, Tomasz Organek, Kaja. I to nie wszystko, i jeszcze więcej, ale właśnie, jeszcze jest jedna ważna informacja, impreza za niecały miesiąc i jeśli będzie ładna pogoda, to na bulwarach, a jak ma padać, to wtedy wszystko jest przeniesione do Hali Mistrzów.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!

0: Iron.
1: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
0: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
1: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
0: To co, chodzimy do gry?
1: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

kilkanaście minut do 18. Przed nami oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a następnie jeszcze więcej muzyki i jeszcze więcej informacji z regionu. Zostańcie na najlepszej fali w regionie. Filip Baćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć. Po 18 spotyka się z wami Patryk Kamiński.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
1: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
3: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały na Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
4: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
1: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem wszędzie poza wschodem kraju, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Ale nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznemu zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. W kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Michał Waszkiewicz.
9: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocheretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
10: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
9: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów.
7: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
11: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
7: Po reklamie.
12: Zimni ogrodnicy zadomowili się na Kujawach na dobre. Przymrozków na szczęście o poranku nie ma, ale ogólnie jak na prawie połowę maja jest, delikatnie mówiąc, niezbyt ciepło. Jeszcze tylko jutro tak zwana zimna Zośka, która wiele wskazuje, że przyniesie również deszcz i mam nadzieję, że w końcu będzie cieplej. Takiej wersji się trzymajmy. Mamy czwartek, więc jeszcze tylko jeden dzień i długo wyczekiwany weekend. Patryk Kamiński, witam i pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie fali. Zapraszam na 4 wspólne godziny na antenie Radia Włocławek. 14 dzień maja w kalendarzu, 134 dzień roku. Dla Macieja i Bonifacego przesyłamy imieninowe życzenia, podobnie jak dla wszystkich farmaceutów w dniu ich święta. Przysłowie na dzisiaj, utrzymane w temacie solenizantów, pankracy, serwacy i bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają. Co z tego wynika? Lato w tym roku będzie gorące. Trzy polskie utwory i pierwsze lokalne tematy na 101 i 4 FM.
7: Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: Week.
1: W najbliższy weekend odbędzie się ogólnopolska akcja Noc Muzeów. We Włocławku do akcji przyłączy się kilka placówek kulturalnych, które na tę jedną noc w roku przygotują dla zwiedzających wyjątkową ofertę. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zaprasza na nocne zwiedzanie w sobotę w godzinach od 19 do 23. W programie wydarzenia zaplanowano warsztaty dla dzieci, prezentację odświętnych elementów stroju kujawskiego oraz specjalną kartę zadań i projekcję filmu. W interaktywnym centrum fajansu od godziny 18 do 23 będzie możliwe nocne zwiedzanie za darmo i warsztaty ceramiczne. W Centrum Kultury Browar B też nie będzie nudy. Po raz pierwszy w nocy będzie można zwiedzić dawny browar rodziny Bojańczyków, poznać lepiej włocławską kolekcję wag i miar i poznać atrakcję Centrum Wiedzy Sowa. Wiele innych instytucji włącza się również w akcję Noc Muzeów, w tym Muzeum Diecezjalne czy Żywe Muzeum Fajansu Włocławskiego. Więcej informacji, co, gdzie i o której godzinie, znajdziecie na stronie internetowej naszego miasta. W Radiu Włocławek posłuchamy już za moment piosenki Żanety Chełminiak pod tytułem Urosłam. Po występie w programie The Voice of Poland artystka pracuje nad kolejnymi utworami. Według zapowiedzi jeszcze w tym miesiącu ma pojawić się nowy utwór pochodzącej z Topólki piosenkarki. Piosenka ma nosić tytuł Wołam do nocy. Czekając na muzyczną nowość wokalistki z naszego regionu, posłuchajmy na 101,4 FM piosenki wydanej w lutym tego roku.

0: hasła.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
1: Po polsku.

0: Pozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi. Mówi Patryk Nowakowski, reżyser spektaklu Wielebni.
1: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne. Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe błyszki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy. Ja wy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Ferajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem. Piątek we Włocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński. Mówi Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych.
2: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? Chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego co rośnie u nas tutaj, w tych grządkach u nas w koło nas, że tak powiem.
0: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw, zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy, mówi Sylwia Wojtczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Chemicznych.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe.
0: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
4: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek, pomidor.
0: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych. A kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, termin 12. rodzinnego pikniku ekologicznego w Kruszynie został przełożony z dnia jutrzejszego na 12 czerwiec tego roku. Program pikniku nie ulegnie zmianie. Wójt gminy Włocławek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Polskich Noblistów w Kruszynie zapraszają gorąco wszystkich mieszkańców. Piknik odbędzie się o godzinie 15.
5: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja, Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
0: Po reklamie.

Miasto Kowar jest takim miejscem na mapie naszego regionu, gdzie od słów do czynów droga jest bardzo krótka, czyli konkretnie 2, może 3 tygodnie temu mieszkańcy Kowala w internetowym głosowaniu decydowali, jak będzie wyglądał mural z przestrzennym napisem promującym miasto, a z tego co widzę, ściana domu jest już gotowa, napis I love Kowal też jest już na swoim miejscu, a w ciągu kilku najbliższych dni pojawi się wielkoformatowe malowidło z królem Kazimierzem Wielkim na pierwszym planie. Nowa atrakcja turystyczna z pewnością stanie się kluczowym punktem na mapie królewskiego miasta. Nowa wizytówka miasta znajdować się będzie na ścianie domu, znajdującego się w bardzo dobrym punkcie, dokładnie przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Kołłątaja. Lokalizacja jest idealna, bo jadąc od strony Włocławka w kierunku centrum Kowala, wszyscy przejeżdżający będą mogli podziwiać nowy przestrzenny mural. Prace są, z tego co widzę, na zaawansowanym etapie, pewnie żeby zdążyć przed jarmarkiem kazimierzowskim zaplanowanym na 30 maja. Wtedy będzie można oficjalnie po raz pierwszy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na przestrzennym muralu promującym Kowal. To pierwsza taka instalacja w mieście króla Kazimierza, więc mieszkańcy i goście na pewno będą chętnie odwiedzać nową atrakcję turystyczną.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
2: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
1: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
1: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1,5 tysiąca dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
4: Będzie można zobaczyć wnętrza, arszę klasztoru, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
1: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, popołudnie i południowy wschód.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Coco Gauff pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo, ale pierwsze w dwóch setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
9: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Na dobry wieczór w czwartek polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. Za nami wiadomości z kraju i ze świata oraz sportowe newsy, a w drugiej godzinie wrócimy na nasze lokalne podwórko, by sprawdzić, co w czwartek wydarzyło się we Włocławku i na Kujawach. Za kilka minut powiem o tanecznym festiwalu United Session, bo z tego co wiem, zmieniła się data wydarzenia. Co jeszcze? Odpowiedź niebawem.
7: Po polsku na 101,4 FM.

0: Mamy potwierdzoną informację. W ostatni weekend września, czyli 25 i 26 września, odbędzie się piąta edycja Wielkiego Święta Tańca w naszym mieście. Tym razem nie w wakacje, a już podczas roku szkolnego do Włocławka przyjadą najlepsi tancerze z całego świata, by prezentować swoje umiejętności w różnych tanecznych stylach. Dyrektorem artystycznym United Session, tak jak w poprzednich latach, będzie Michał Kaczorek z Kaczorowski, który w sobotę zachwycił cały kraj, zdobywając drugie miejsce w programie Mam Talent. Ale wracając do United Session, więcej o tegorocznej edycji mówi dla naszego radia wspomniany chwilę temu Kaczorek.
1: Zapraszamy Was wszystkich serdecznie. Wydarzenie będzie w nieco zmienionym formacie, ale nie zmienimy jednego, czyli ludzi z całego świata, którzy do nas przyjadą, będą gościć i zaprezentują swoje umiejętności na najwyższym poziomie, bo niektórzy z nich są też już legendami tańca, innych mogliście widzieć w różnych teledyskach sławnych osób. I ci wszyscy ludzie zjadą się do Włocławka i będą razem z nami świętować ten dzień właśnie tutaj. Także zapraszamy serdecznie.
0: Większej rekomendacji niż słowa samego dyrektora artystycznego nie trzeba. A jeśli słyszycie pierwszy raz o tym wydarzeniu, warto odwiedzić media społecznościowe United Session i zobaczyć, jak wyglądały poprzednie edycje.

Czas na stały punkt naszego programu, czyli kalendarium urodzin. Pora sprawdzić, kto ze świata muzyki, sportu, kultury i show biznesu świętuje dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. Lista jest naprawdę sporych rozmiarów, więc zabieram się do pracy. 86. urodziny obchodzi aktorka Marta Lipińska. 82 lata ma od dzisiaj Luca George, amerykański reżyser i producent filmowy. 74. urodziny obchodzi muzyk i gitarzysta David Bain. Dokładnie 70 lat temu na świecie pojawił się Steve Hogarth, brytyjski muzyk i wokalista związany z zespołem Marillion. 64. urodziny celebruje selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Jan Urban. 58 lat skończył dzisiaj Piotr Gulczas-Gulczyński, celebryta, głównie znany z pierwszej edycji programu Big Brother. 57 wiosen ma od dzisiaj Danny Wood, wokalista i autor tekstów związany z grupą New Kids on the Block. Również 57 lat ma od dzisiaj aktorka Kate Blanchett. Równe 50 lat temu na Podhalu urodził się skrzypek i wokalista Sebastian Karpiel-Bułecka. 46 lat na liczniku ma od dzisiaj aktorka Monika Mrozowska. 42 lata skończył dzisiaj Mark Zuckerberg, informatyk, przedsiębiorca, założyciel serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp. 30 stuknęła dzisiaj DJ-owi i producentowi muzycznemu Martinowi Garrixowi. Wszystkiego najlepszego dla jubilatek i jubilatów urodzonych 14 maja.

0: Czy słuchają nas byli harcerze z Włocławka i regionu? Mam nadzieję, że tak, bo na hasło harcerstwo na pewno wracają piękne wspomnienia wyjazdów, zbiórek, przygód i też szkoły życia i samodzielności. Współcześnie drużyny harcerskie działają trochę inaczej niż 30 czy 40 lat temu, ale bycie harcerzem to zawsze powód do dumy. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo właśnie się dowiedziałem, że w Lipnie przy harcówce mieszczącej się w budynku przy ulicy Kościuszki 12 otwarto harcerską Izbę Pamięci. W wyjątkowym miejscu, którego twórcą jest druh Jakub Klaban, schówca ZHP Włocławek, pojawiły się stare kroniki, które swoje przeleżały na strychach, a są niezwykłym źródłem informacji. Są też stare mundury przekazane przez dzisiejszych harcerzy seniorów. W uroczystym otwarciu Izby Pamięci wzięli udział harcerze z drużyn, których założycielem jest wspomniany Jakub Klaban, oraz harcerze seniorzy. Harcerze starsi stopniem i stażem wspólnie oglądali kroniki i wspominali dawne czasy. Harcerstwo na dobre wróciło do Lipna, a wspomnianych harcerzy widać podczas wszystkich uroczystości. Ten fakt na pewno cieszy i daje nadzieję, że formacja będzie zachęcała kolejne pokolenia, by wstąpić w jej szeregi.
1: Reklama.
2: Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
3: Zapraszamy już od 1 maja.
4: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło, Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu serdecznie zapraszają na jubileuszową 15. edycję Święta Żuru Kujawskiego. Widzimy się w tym roku 30 maja od godziny 15 na stadionie przy Zespole Szkół Rolniczych. W programie konkurs kulinarny na najlepszy żur kujawski, będą animacje i zabawy dla dzieci, wystąpi także dla naszych najmłodszych zespół Spoko Loko, finaliści The Voice Kids, Eliska i Adrian, a gwiazdą tegorocznego święta żuru będzie Jacek Stachurski z zespołem. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.
5: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, czerwony. Był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agricola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
2: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
1: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800

0: tysięcy zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
2: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro zaledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
1: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro pogoda w kratkę, na niebie słońce i chmury na zmianę, do tego przelotny deszcz, a burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
5: Po reklamie.
7: Na 101,4 FM miks polskich przebojów gra dla Was Radio Włocławek. Słyszymy się już po godzinie 20, więc śmiało mogę powiedzieć dobry wieczór. Patryk Kamiński, cały czas jestem z Wami, gram dla Was i od czasu do czasu powiem coś ciekawego, zabawnego lub merytorycznego. Za kilka minut z Włocławka przeniesiemy się do Ciechocinka, by opowiedzieć o wydarzeniu, które dzisiaj odbyło się w mieście pod tężniami.
5: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Lokalna organizacja turystyczna Skarby Kujaw świętuje pierwszy rok działalności. Z tej okazji w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbyła się gala podsumowująca rok działalności organizacji turystycznej. 12 miesięcy temu w Ciechocinku 20 założycieli, wśród nich gminy, miasta, instytucje kultury, lokalne grupy działania, uzdrowisko oraz przedsiębiorcy podjęły decyzję, by wspólnie budować rozpoznawalną markę turystyczną Kujaw. Lokalna organizacja turystyczna Skarby Kujaw jest dowodem na to, że razem można osiągnąć więcej dla mieszkańców, turystów i lokalnych gospodarek. Pierwszy jubileusz związany z naszym województwem był okazją do podsumowania, rozmów i wytyczenia celów na kolejne lata. O oprawę całej uroczystości zadbał zespół folklorystyczny Ciechowianie z Ciechocinka. Lokalna organizacja turystyczna Skarby Kujaw działa już od roku, a dzięki powstaniu możemy w jednym miejscu dowiedzieć się między innymi o wszystkich wydarzeniach kulturalnych odbywających się w naszym województwie. Jeśli szukacie atrakcji w naszym mieście lub regionie, warto odwiedzić Facebooka LOT Skarb Kujawy i dowiedzieć się więcej o wszystkich przygotowanych atrakcjach turystycznych.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: się od godziny 15.30 i potrwają do późnego wieczora. Co ważne, na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny. Na scenie Browaru B wystąpią debiutujące grupy oraz laureaci poprzednich eliminacji. Pierwszego dnia wystąpią Basia Giewont, Wiraszko, Ciepłe Brejki, Lustra czy Zuta. Gwiazdą pierwszego dnia przesłuchań będzie Wojtek Szumański oraz ubiegłoroczny laureat zespół Lor. Następnego dnia sala widowiskowa również wypełni się mocnymi rockowymi brzmieniami. Usłyszymy i zobaczymy m.in. grupy Lay Me Pool, How We Met, Red Last czy Atmosphere Marcina Rozynka. W programie drugiego dnia znalazł się także akustyczny projekt Zenka Grabowskiego oraz koncert ubiegłorocznego laureata Junona Kaniona. W tym roku do organizatorów eliminacji wpłynęło aż 900 zgłoszeń. Jury pod przewodnictwem Jurka Owsiaka wybrało spośród nich 17 artystów, którzy wystąpią we Włocławku. Który zespół zostanie laureatem tegorocznych eliminacji i wystąpi podczas festiwalu Poland Rock, dowiemy się pod koniec maja.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą, ciężkie plecaki, telefony. Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.

0: Inwentaryzacja w sklepie czy miejscu pracy jest rzeczą naturalną, ale czy inwentaryzację można zrobić na przykład w gminnym parku? Okazuje się, że można. Wspomnianej inwentaryzacji doczekał się park w Śmiłowicach w gminie Choceń, który jest gminną perełką w temacie roślinności i mieszkańców. Czytam, że w najbliższych miesiącach park będzie rewitalizowany i zanim do pracy przystąpią fachowcy, trzeba wszystko skrupulatnie policzyć. Według dostępnych statystyk na terenie parku rośnie ponad 1140 drzew. W inwentaryzacyjnych dokumentach zostało uwzględnione również 68 drzew, które posiadają parametry pomników przyrody. Są to jesion wyniosły, topola czarna, lipa drobnolistna, robina akacjowa, klon pospolity, wierzba krucha, wiąz polny czy olsza czarna. Większość drzew z mianem pomnika przyrody ma powyżej 120 lat. Ponadto w parku żyje dzięcioł czarny, który jest pod ochroną i wykonuje prostokątne budki o równych kształtach dla sów. W parku przebywają także dwa jelonki. Jak sami słyszycie, wszystko zostało bardzo skrupulatnie policzone, łącznie ze zwierzętami. Jestem ciekaw, jak to się udało zrobić. Można więc przystępować do rewitalizacji parku, mając pewność, że żadne drzewo nie zostanie wycięte, bo wszystko zostało zapisane w niezbędnych dokumentach.
1: Reklama. Nie każdy wie, jak powinien smakować balans. W Maja zaczynamy od podstaw, od przypraw, które budują charakter. Kumin, kolendra, imbir, chili – wszystko ma swoje miejsce. Nic nie jest przypadkowe. Nepal to prostota i czystość smaku. Tajlandia – idealna równowaga między ostrością, słodyczą i świeżością. Indie – głębia, która rozwija się z każdym kęsem. Nie skracamy drogi, nie upraszczamy receptur. Dajemy czas smakom, żeby zrobiły swoje. Dlatego nasze curry jest intensywne, ale nigdy ciężkie. Dlatego każde danie ma strukturę, którą czujesz od pierwszego do ostatniego kęsa. Maja to nie trend, to świadoma kuchnia. 3 maja Włocławek. Jeśli wiesz, czego szukasz, znajdziesz to tutaj.
2: Zapraszamy już od 1 maja.
3: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
3: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Leśnicy o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Krakowskie lotnisko się rozbudowuje, chce przyjmować więcej pasażerów. Miriam Lipińska współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym do Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki, a za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: Ta współpraca zaczyna się w 85. roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, to w większości grunty Skarbu Państwa, a największe straty dotyczą 400 hektarów. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości i wyboru szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów cieszą się szkoły branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: A wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Krakowskie lotnisko w Balicach rusza z największą inwestycją w swojej historii, dzięki której przyjmie więcej pasażerów. Po rozbudowie terminal ma obsługiwać rocznie nawet 20 milionów podróżnych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
6: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
1: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal przyjemne temperatury od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a od północy przez centrum, popołudnie i południowy wschód zagrzmi.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Coco Gauff pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz czwarty i odniosła czwarte zwycięstwo, ale pierwsze w dwóch setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
10: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
11: Na 101.4 FM słuchacie Radia Włocławek. Słyszymy się po 21, a to oznacza, że powoli czas na kolację, toaletę i odpoczynek. Jeszcze tylko jedno poranne wstawanie i będzie można odpocząć po tygodniu wytężonej pracy. Dla wszystkich pracujących na nocnych zmianach, jak zawsze, mam pozdrowienia i dobre słowo. Proszę pracować, ale nie zapominać o przerwach. Dzięki, że słuchacie naszego radia. Za chwilę zagramy dla wszystkich pracujących, tych stacjonarnie i za kółkiem. A w ostatniej wspólnej godzinie powiem o ciekawym fakcie związanym z królem Władysławem Łokietkiem.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101.

0: po polsku.
1: Dotarłem do informacji, która na pewno nie spodoba się mieszkańcom Kujaw. Profilaktycznie dodam, że to na razie teza, bez większych dowodów. Według niektórych informacji król Władysław Łokietek mógł urodzić się w Inowrocławiu, a nie, jak stanowią przekazy, w Brześciu Kujawskim. A teraz szczegóły. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Inowrocławiu pojawił się temat utworzenia stanowiska miejskiego konserwatora zabytków lub przynajmniej specjalisty do spraw zarządzania dziedzictwem. Jeden z miejskich radnych argumentował, że takie stanowisko funkcjonuje już w miastach podobnej wielkości, takich jak Grudziądz, Chełmno czy Gniezno. Osoba na takim stanowisku miałaby odpowiadać za badania geomagnetyczne w okolicy, gdzie kiedyś niegdyś miał stać inowrocławski zamek książęcy. I tutaj zaczyna się cała historia. Według historycznych przekazów obiekt ten był jednym z najważniejszych punktów średniowiecznego Inowrocławia. Co więcej, część badaczy podejrzewa, że mógł być nawet miejscem narodzin króla Władysława Łokietka. Czy to możliwe, że książę Brzesko-Kujawski i król Polski urodził się w Inowrocławiu? Po takiej informacji pewnie wielu mieszkańców Brześcia Kujawskiego nie będzie mogło dzisiaj spokojnie zasnąć. Sprawę trzeba wyjaśnić i to jak najszybciej.

0: 13 czerwca w Starym Brześciu odbędzie się kolejna edycja Young Brześć Festival. Jak wiecie z naszej anteny, gwiazdami tegorocznego wydarzenia będą tiktokerzy i influencerzy występujący wspólnie pod nazwą Dresscode, ale Young Brześć Festival to również wydarzenie, podczas którego prezentują się lokalne talenty podczas otwartej sceny. Znana jest już lista wykonawców, którzy pojawią się na scenie. W większości są to młodzi raperzy i raperki związani z naszym regionem. Na scenie w Starym Brześciu wystąpią Kuror, Draker WGW, Biały, Banalny Typ, Adam McDJ, Neptun, Pseudoartyzm, Gypsy i Zaylee. Dla młodych artystów będzie to niepowtarzalna okazja wystąpić na scenie z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. Dla wielu będzie to także debiut na tak dużej estradzie. Posłuchałem trochę twórczości młodych z Włocławka i muszę powiedzieć, że rap w naszym regionie ma się całkiem dobrze, o czym wy będziecie mogli się przekonać 13 czerwca. Young Brześć Festival w Starym Brześciu to przestrzeń nie tylko dla gwiazd, ale również stawiających pierwsze kroki na muzycznej scenie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

susza daje się we znaki nie tylko leśnikom i rolnikom, ale również jednej z największych atrakcji turystycznych Nieszawy. Prom, dzięki któremu mieszkańcy mogą przedostać się z lewego na prawy i z prawego na lewy brzeg rzeki Wisły, ma nie lada problem. Z powodu niskiego stanu wody prom kursuje obecnie do drugiego przyczółka, około 500 metrów w dół Wisły. To powoduje, że wsiadając i wysiadając z mobilnej przeprawy trzeba zachować szczególną ostrożność. Na szczęście, mimo przeciwności natury, prom kursuje i dokładane są wszelkie starania, by przeprawa ze względu na niski poziom Wisły nie została zamknięta. Jeśli w najbliższych dniach lub tygodniach planujecie rowerową wycieczkę z Włocławka do Nieszawy i chcecie przeprawić się na drugą stronę, warto wcześniej sprawdzić, czy prom kursuje. Taką wieczorną wycieczką do Nieszawy kończymy nasz dzisiejszy program. Patryk Kamiński, dziękuję za kilka wspólnie spędzonych ostatnich godzin. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Wracam do Was jutro, czyli w piąteczek, tradycyjnie po 18:00. Do usłyszenia!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje scenarzysta, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Cena litra oleju napędowego jutro niższa niż dziś. Argentyńscy naukowcy będą szukać źródła zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
2: To spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza. Zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w dekalogu.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Ceny benzyn jutro się nie zmienią. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, a 98 6 zł 98 groszy. Tańszy będzie natomiast litr oleju napędowego. Zatankujemy go za nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
3: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica. W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. 3 osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. I na koniec wracamy do kraju. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
1: Z kolei Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz i burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość przyjemnie ciepło. Od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: WPP na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
2: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
1: Ostatni raz spotkaliśmy się około rok temu.
2: Rok temu.
1: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
2: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
2: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy. Disco polo, bo nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie, wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
1: przez nikt ludzi. Nie słucha, ale każdy zna, prawda?
2: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
1: To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał? Co będzie zawierał? Jak
2: utwór to będzie nazywa się Niebezpieczna. Jest to mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co, no refren jest, w sensie refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko, no i o tym, że jest niebezpieczna, bo przyspiesza bicie mojego serca.
1: To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
2: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich wydaje się starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa. Jest trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy, a to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia.
1: Mhm. A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
2: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem już po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
1: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
2: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. Ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie? W studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi. Pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze wywołuje jakieś tam kontrowersje.
2: Hip-hopolo.
1: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych. Mhm. Jakie one są?
2: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład, nie miałem jakąś tam fajną nawijkę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać. Mhm.
1: Trzeba być otwartym. A to jest taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
2: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
2: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny, więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
2: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. Przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę, jak przejedziemy się do nas do studia. Mhm. Pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest cię ciężko zrobić taką muzę?
2: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
1: Chętnie. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo, no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda? prawda?
2: Zależy, jak do tego podchodzić. To będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie, no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama, no ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: A jeżeli chodzi o tekst?
2: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki do zapamiętania.
1: Żebyśmy się bawili wszędzie.
2: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek disco polo od ciebie wyjdzie trochę więcej.
2: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok, powiedzmy, do przodu?
2: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek disco polo, zobaczyć, jak to się przyjmie, jak ludzie na co zareagują, bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to disco polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
2: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół Mik też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
2: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany, ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo to aż się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
2: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepsze niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję ci za rozmowę.
2: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano.
2: Do usłyszenia.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski z tej strony, a dziś moim i Państwa gościem jest mój imiennik, Patryk Nowakowski, reżyser nadchodzącego spektaklu pod tytułem Wielebni. Na początek proszę opowiedz nieco więcej szczegółów na temat tego właśnie spektaklu. O czym on właściwie jest?
2: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Włocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
1: To teraz mam takie pytanie bardziej o twojej pracy. Jakimi wyzwaniami spotykasz się jako reżyser?
2: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń. Marzeń, musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi, bo spektakl żyje tyle czasu, ile razy widownia przychodzi go oglądać. Więc punkt widzenia widza dla reżysera zawsze powinien być istotny. A warsztatowo zespół rozwija się pięknie. Teatr Ludzi Upartych, pomimo tego, że istnieje od 75 lat, wskakuje już w tej chwili oficjalnie na nowe tory. Rozpoczęliśmy niedawno, bo pod koniec kwietnia wspólnie z Moniką Budzeń, już dyrektor Teatru Impresaryjnego, gdzie Uparci mają swój dom, serię warsztatów rozwijających możliwości twórcze zespołu zatytułowane Przebudzenie aktora w teatrze współczesnym, bo teatr to żywy organizm. Teatr nie może, zwłaszcza teatr amatorski, nie może być skupiony tylko na próbach, tylko na graniu spektakli. Żeby istnieć dalej, musi się rozwijać, a w tej chwili rozwój osobowościowy, ale też rozwój aktorski w teatrze jest pięknie możliwy i pięknie realizowany poprzez pedagogikę teatru, której wiele dotknąłem, z której wiele zaczerpnąłem i czerpię cały czas, nie tylko na instruktorskim warszawskim Teatrze Ochoty, ale na podyplomowych studiach reżyserskich we Wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych, więc teatr w tej chwili stawia nie tylko na przygotowywanie nowego repertuaru, ale też i na rozwój osobowościowy. I to jest piękne, bo teatr tak naprawdę jest miejscem, teatr amatorski i Wrocławski Teatr Impresaryjny jest miejscem, gdzie ludzie nie posiadający tak naprawdę kierunkowego, zawodowego wykształcenia aktorskiego mogą, czy to w formie warsztatowej, czy w formie obecności w amatorskich grupach teatralnych, zaistnieć na scenie, ale też rozwijać siebie poprzez kontakt ze sceną, poprzez kontakt z innymi ludźmi, poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką. I na tym właśnie polega wyjątkowość Włocławskiego Teatru Impresaryjnego, że jest otwarty na osoby nie tylko z kręgu zawodowców, ale otwiera się na ludzi, którzy poszukują dla siebie formy realizacji przez sztukę. Nie jest oczywiście też tak, że każdy, kto przekroczy próg teatru, czy każdy, kto przyjdzie na warsztaty, od razu znajduje sobie miejsce w Teatrze Ludzi Upartych. To też jest kwestia naprawdę bardzo odpowiedzialnej pracy instruktorskiej, kierowniczej, reżyserskiej mojej. Trzeba tutaj naprawdę mieć zmysł obserwacji, dobre podstawy psychologiczne, pedagogiczne do tego, żeby ludzi motywować i spośród często gęsto kilkunastu osób wyłowić te, które mają predyspozycje do tego, żeby dalej scenicznie już w zespole teatralnym się rozwijać.
1: Tak pięknie opisałeś słowami swoją pracę, że pozostaje na koniec jeszcze kwestia dat. Kiedy premiera spektaklu Wielebni?
2: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Patryk Nowakowski, reżyser spektaklu Wielebni.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.